Otia. Iwali wa masanga ni zaba bewa. Amen. Neki kupekire kimutwa. And now get